nyame ani ebo afo enche enche ebe kona sam kene na ya hokuto nyame asa ani ekusi ada.

Charles say, enka Yankopon hira ma na emom na enka kan kan kan ene Ghana ma. Share. Wa ana ma ho ofe. Ehe. Wa se die, how plan am?